0: Kargi ta. Davelit.
1: Hop. Radio Derdimandis ekskluzivi.
0: Sopalio i centro kahetu. Shenchemu mamuletu.

Ženi čali srebi, trama o trama, trujanik zepse, majnc, tagetel nebi, trama.